mitungise na tiposo ataliwaye na tinzoto hata somwe zima loba ekotene maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso baye bakuzunga sima puyesu bakanga nguya na ilifelo sukotene mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano etelemi okoleka sokomoni lokola moya kolekeza te ntimakaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.